0: Mhlanga, Twinanda Romsha, Lona, Twinanda Sarazwa, Lona, Sarazwa,
1: Inanda 88.4 FM. Today's best radio.

sibothise ke sifikelele ke phapha amakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kwengingqike ngingqike kwizixeko ngezixeko kwizithili ngethili kwimvaba ngemvaba kwilali ngelali kwilokishi ngelokishi ndizobhexesha ke le nkqubo sibingelele ke kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kwingingqi ngengingqi kwixeko ngexeko kwithili ngethili kwimvaba ngemvaba kwilali ngelali kwilokishi ngelokishi kwidolophi ngedolophi siyabulisa siyabhotisa siyabingelela ke ngelithi igama lomfeli wam nombukeli wam uyesu kristu wasenazaretha ishubile ke kwehlile uthixo seyifikile ujehova sekehlile amazulu avumile amazulu avulile isandla sikankulunkulu sobonakala phezu kwempilo yakho ujehova uzawusebenza ngendlela engummangaliso bazophila ke abantu zivuleke izinto zovuleka izinto baphila abantu ke call a friend to tell a friend ubachazele ukuthi upelepele upeleza kupelezeke ungenele ke pha ewaleseni ungenele ke pha kwinanda FM